Radio Akizaki Soko Kule, allo? Allo? Umwanya wacu ntibikunze nawe nyene ko abandanya mutwa kure kuri 632 ubusa 663 nkomeza kubifuriza ika